molo molo molo molo ntombazana molo molo molo ntombi molo kaloku molo molo molo molo ntombazana madoda khwelelani ngowam lo uzabhaya lo indoda ekrokrayo uthathe za kwintonga qula kwedini